Ut sanatorio nas kolris la kakulal kwans na ahlityah nas panuli chook narili kana nak kwansa juam ut nas kulikula nak nachola narilebli kokal nas panurayos x kwalis farmacia.